Ja, hey, yo. Way, hey, ja, hey, ja, hey, yo. Way, hey, ja, hey, ja, hey, yo. Way, hey, ja.